Wino i krew, chłodzę. Skuwiłem papierosy na ziemi podzielonej, mojej polskiej. Atakowani przed wschód, atakowani przed zachód. Brat maleńki płacący i płacący matka. Były pierwsze dni wcześniej, rok 39. Byłem zbyt młody i między dniem pragnienie było zjeść. Zjeść moje życie, poznać Warszawę, poznać świat. Nie poznałem kozą śmierci, wycierająca się z nosi, czysty zjeść. Zgubiłem moje papierosy w łodzie i straciłem młodość i brata i matkę.